Biloito dielo Enrique Agranados za klavir Allegro de concierto. Klaviris svirala Ester Pineda. Za kraj večerašnje emisije slušamo dijelo Carlosa Farinasa, Alta Gracia. Klavir svira Jorge Luis Prats.